0: rzeczy w naszym kraju. Społeczniaki pomagają, stróżą prawa wybierają, wygrzeszają. Na moje osiedle stoję z podniesioną panią. HWDP, zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Bijmy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea, to dla mnie zaszczyt. LCA, zajebiście wychowane miasto.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.